zajmę za nożą. Zajmę za nożą subego, na wstar na lumis. A je płci, by czes mi bego, lecz o mama, albo